0: sannan kuma akwai mataimakin gwamna na da kwamaran Abdulsalam ina gani sun su biyu
1: shi kenan
0: to su waye kuma suka fito
1: PDP na ta tsayar da lata
0: to PDP wane ne a cikin PDP
1: ambassador wani abu ne
0: to shi kenan